0: Ljubljana. Treba mi sjom, terasa,
1: Hilton hotel bar sad. En večer, ena zabava, en oder. Subota, 13. juni, Klub Cirkus, Nuči. Vstupnice u pretprodaji na online.